0: Tai radio stotis Kapsai. Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2016. Justin Bieber. Sorry.